0: Songambele. Visit stanbigbank.co.ke. Just start your journey with us. Stan Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado. Haba ndipo.
1: Na wasemi ni pesa ngapi ambayo tusanyika? Unaona? Na ni hao hao marafiki zake pia kwa sababu wajua zao si hizo hizo wote si.
0: Hapa ndipo.
1: Yes, kwa pesa na hii.